mamimisa wasɛm ni ɛyɛ hwan ne de wo kra ne wo kwaa kyɛ wo ana ne wokae yare bia poa wo na wonim sɛ woawu awie na no accident bi asiiɛ na wonim sɛ woawu awie nanso ɛmmerɛ jesus abasansa sɛ wo mu no